wala yata libre nzese pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na mane.